tsoño mayel mesconu loktana rehte jeruya geza mayel mesconu rukala beske dot.